cię lubim, wiedzę w ciele, a mniej jak zajtra. Lubim cię stale, więc nawżdy, niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzie w wielkim świecie, którzy chcą po sobie nieco zanechać. Niečo pekné a nezabudnutelné.